Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane jest rajny. Wymiar sygnału rejestrowacji z obcym znaczeniem. A kto się zanoczył z jednym niwolnikiem? No i ślesz, masz wejść w ładny sygnał. Сегодня с ним, в общем, обмажу в субботу.